0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dios, chachabompe, Cristo, chavir chiquech, hachin tajenkat chayowek,
2: Katekuri, arechi tajengweri, rilu, tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare ekubir chirech.
3: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus cherihunah Galilea.
2: Katekut riare, hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir.
4: Mangwetan taksuri kabih.
2: Rumalche kela panok chori uchiha, humakom chikril riare ekubir chikech riwinak chek ochila.
5: Weareri hun ruk riach nazarenu.
2: Katekut riare, Humulchik haik cha kuhikibari utzir.
4: Reimma wetam ta wach wehunachiri.
2: Katekuri riwinake kuchiri.